0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: A dźensa z dr. Janusz Očiny.
2: Nedawno powiadaše serbska šulerka w rjadowniskej jězbě a w rjanym piknikowaniu w přirodźe. Z francuzštiny pokadźace słowo piknik je w hornjoserbštině dawno etablirowane. Tu namakamy w tekstowym korpusu hižo dokład z nowej doby lata 1953. Z pomocą poszczonki piknik opisuje so sytuacja. Za wonka w przyrodzie, snano na przykroje siedzo, nieżto pojeż. Hustodosz jedna są w mniejsze zakuski, kiż susa doma sprzyjotowali, a w tyzach albo w szklach na puczowanie albo w ulicu by przywiezli. W tym zwisku susa dalsze zestajenki tworili, kajż na przykład piknik korb albo piknik plac. Za kotryż namakamy w odpowiednikaj piknikowy kosz albo w odwodzienku piknikowaniszczo tej siżowy dwurycznych niemsko-serbskich słonikach. W serbskiej szulerki wużywana forma w odpowieduje tuś rycznemu wujiczu, a boch miasto formulacje piknik czynicz to runia werbalną formu piknikować preferowała. A nydom so na to dopomniu, zo ze swójbu dołho jace piknikowali niesmy. Što się poprawn szkoda.
1: No, doma dżęca, snano tej składność abo przychodnych dniach. Dr. Jana Šučina, tobie, serbska rzeczy, spytnica w Serbskim Instytucie Budyżynie. A tutun je a dalsze rzeczne kuczyki namakacze na naszych stronach w internecie, na przykład gdysopraj, Nešto naposkat si, abo sluchač, abo přirodny vostač, abo prajen zolorc, abo zorec. A tak dale, a tak dale.

Zawisze znajecie film o trzech musketierach. Hi, All for Love. To bische tedy, gdy się nastał wony film w lecie 1990, taki woprawdzity hit. A nastał je won dromadze ze z Brianem Adamsom, Rodem Stewartom a Stingom. To są po takim też, gdyż tak chcesz, co musketiery, dokież też woni co są wo prawdziwci przedszeljo towarzojo. 5.20, 10.00, do na poszestrzy się.

0: Sting a Rod Stewart. A gdyż chcecie się teraz wobladać, zosu tuci cio też woprawdzić i przeczejo, potem możecie się też w odpowiednie huczbne video raz wobladać. Hej dzień a czas ciszo so niemskiego demografiskiej zmieny rzeczy, što je však niečo druhé nereka, hač so je ich přeco menej v obydleriu. Niekotre škúli so potom snano tiež praša, hač to a buď raz z mojej kešku. Niekotre škúli končí, niekotre ženca, hižo nadpřerezne veľa starších ľudí bydli, so za pol let snano celé svet sa hasne. Abo sú tajke prognózy snano dola přenate? Jan Hornik, tu ma v budešini žodlé, hač 30 let imobiliu agentúru, kak ľada von poprom do honio vúžiského přichoda, što ešte nastupa.
1: Principiálne boja šon ešte prajú v miestach, kaž budeš na Vodrežan, alebo medľa tých švieských, z infraštruktúru, pančic kukav, medľa tých radvo, vulka Dubrava, čož švieský sú z šulu, medľa pistovanú, kýba tých s nakupom, tam boja šon prajú za to relatív stabilné, trude tých z pozitivnym uwiczom, żeż buja mało odliżone wieski, albo kończynie tam, ja to poprawdzie problematyczne, za ta odnota może dramatyczne spadnąć.
0: Tole praje Jan Hornik z Budyszina, kiedy mają imobiliu agenturu. Wiatr w tej temie zonicze wybiegł naszego zromadnego rania dżęca sredu 12 augusta. Ci a pół mięczyny jeszcze, a potem przyjdzie Bettina ze spółeszczymi.

Poladamy raz do naszej rozłosowej protyczki. W klosztorskiej cyrkwi we Nowej Cali budzie fara Beno Jakubasz dżęca 12. augusta potek im dżęca sredu. Dopone na pojednaczej se z radorskimi filmujomnymi Bożomszu serbskiej ryczy Svečić a na nju su też wszyscy dalsi przeproszeni. W klosztorskiej cyrkwi w Nowej Cali taka woprawdzie przełsza krasna a pysznie wuotowana barokowa cyrki tajko szczynt jen hełak takle w naszej bliższej kończynie nie wulada. Začmiće svuncach chcedža ľuđo dženca na viacerých plakách v obkeč buač a taktiež mezdrujim bivej vodže, če je s tobom tej zromadne sveča a to přiveži na Češke hore, tak to tam reka. A tež krabatuje mynje čornom gumcu přeprošená zromadne v obkeč buanie začmiće svunca od popodňu štyrioch do večera dveči.

Su šulske wěcy žno wobstarane a zaobalene a šo spakwane. Za šulskich nowačkow su tele dny drje wosebje napjate. A što drje budźe sobotu šowe tej wulkej šulskej tiče? A z kim sydam zromadnje we wałce, kajka budźe naša rjadoniska wučaka? Šo to chodzi wonym przez wołku.

0: słowo.
1: Madżęca Hilża zędzina ze Smochczyc.
2: We tutym czasu so w przyrodzie nieszto stała, że szósto przewidzimy. Je to nieszto ciche, nienapadne. Przyroda nie kwata. Niczy ją nie honi. Ona zrawi. Wody nie nastanu pak przez noc. Zrawenie trzeba czas, słońco, wiecik, deszczik. A potem je tak daleko. Je to zrawiło. Tyś ja nesem w jeničkim skoku nastawa. Smieća rosć, a so wuwiwać, kajś boža stwoba. Pomawu, ale stajnie. Kak duo traješe zosem wotrostwa, zob rukubwana. A dalje kubwaše mi šidny dzień. Z dobrymi nazonjenymi a bolosnymi zmylkami pelneše so moje živenje. A ja zrawjach. Moje zrawenje nie by pak tak ciche, kajś w przyrodzie, biewódce, łopczyżne, a trajesze. Zrawenie pohonieć nie jest możne. Trochotne zrytka w kwatku nastawa. Z Boży pomocą są moje płody dozrawili. Nietko smiem je rozdawać drugim k wużytku. Hacz maja tyś druzy zrawe płody, a je dzila? Sym cipna, što mi dżęca nienadzice doklina panie.
1: Słyszeli jeszcze Hilżu Zędzinu ze Smochczyc na doku a zamówitości Baczońskiej Wosady.

0: Twarski material, ja wam niečo nowe nepowiedam, je Jane a Droši. A što remeselnik dźensnišće Jane takle pfači, to drži tež kóždy wie. Mnozy skorža a tola trebaš jenož se z wotwrjenymaj wočomaj pohorni wužicy jeć, w tojž do kóncach twarja si ludźo rjane a nowe kešky. Jan Hurnik ma tu we měšće imobiliowe biro ze 16 přistajnymi a wón praj, nichto škuli by dunčo k nowej kešce přišu, gdyż nie by nydom nowy dom się natwarił.
1: Współczesne są jedycy już nowo twarzyć, faczyzny 510 plus x żadna zrytkość, a gdyż masz tu możność taki starszy dom, jeszcze 20-30 lat stary, ale total w porządku, jeżeli taki jeszcze dostaniesz za 100 do 200 tysiąc, masz ty potem szczęście jeszcze możność tam 200 do 300 tysiąc inwestować.
0: A wjac vo tutej temje słyšiće pola nas tu w rańczym programie, a to po napu sedmich po takim po pojezdczach. Nitko je 6 godzin 23.

0: Policija zdźěli.
1: Po wšem zdaću nie może policja ludność dość przed wopačnymi zastajnikami warnować. We Wojerecach je tydźenie hakle žona wopšudnikam wiriła, jako ju muž zazwoni a so jako policist przedstaj. Wun warnowaše žonu przed wopšudnikami a radźeše jej pinjeze do złota investować. K tomu daje telefoniske čísło, kiž žona potom zazwoni, potom 27 400 euro přepokaza a si mysleše, zo su pinjeze nitko der. Złocze inwestowane, supak fuk. Policja warnuje, że ona nebyżdżenie przy telefonie za pieniezami była, a radzi szym, co nic poczyść sadzić a telefonat zakończyć, jeli ma niech tu dwiele potom nedom policiju zazwonić. A w Zecach jest so pundżelu rano, niezbożo stało przy krzyżowani z 640-letny bismio Budyszin popuczu jako zrazy 940-letna do jeho Suzuki'a. Wodzio Suzuki'a, kajśtyś 1130-letna z sobu jeduca, buštaj lochce zranjena je przyndzieštaj do koronie, a pod smuszku wiecna szkoda 15 000 euro.

Dwanaće mjeńšinu. Dosedmich poladamy do našeje protyki. Serbske kemše w Nowej Cali, w tamnišej kloštorskej cyrkwi, budu dźensa, a to ze sfararjom Benom Jakubašom, dopona napo jednačech. Wszyscy są na tute kemše przeprošeni, ale předovšem však radosce filmu jomni, či sveča tam Božu mšu, serbske reči, a wszyscy druzy, kot si chcedža, moža so tam tež sobou obdělić vězo. Začmi, če svuncach chcedža ľudžo dženca na viacerých blakach vopkeč bohač, tež ve kravatu v mene čornom kumcu. Tam vočakuja ľudži tež nimo programa w obrazy na wielkie LED-płachcze, gdzież pokazaja się zaćmicze słońca ze cyle inaczej kończyn Europy. Kemsze za pedagogu, wuczak i awuczeriu budu jutce dreżanski cyrkwi cioch kralu na wieczor beczyś. Haj, a ja sam se też dobra o smecz z pronyprajny dostała sam mielku z Worklec. Simja Bambie prajwa predy. Wieza su to bambinije, wotšo dže, ve Krusčicach. Je zajci šimpiatk, wulki koparski svedženza, małych a wulkich, a tutun zaji so připodnju cínače hodžin, ze serbským superkapom modžine D, a potom přizam knie so probuje trening wieza za bambinije. Potajkim za dječi, ki su 6 let a moče. Aj to, že cowiecka, že dále přes cowe popodnio so točenje a tež přes cowiečo. Zajúci šimpiatk, Krusčicach.

0: Kak wupada poprom w serbskich zawodach lecza ze zwučomnikami? Z tym zabiera so netko Bettina Wendrotowa.
1: Wočim, so dźensa rano rěči. A to čitamy w nowinach.
2: A k tomu sem do serbskich nowinow poladała, tam jenujcy pisaja, zo je w serbskich zawodach lecza mjenje wučomniku, a to ma wjacore přičiny. We wjacorych zawodach su so k tomu prašeli, naprzykład we Wenkec blidani we Wotrowie. Tam maja lecza naprzykład nimaja žanoho nowoho wučomnika a tež nezmija. Miečel Marian Wenk praj, zo mielše tujšto požadanju a nad kóždym je so jara veseliu, runje je remeswo chytro woblubowane, przyjrzymy się rozsądziu lice raz przestałku zapołożyć, a żadno nowego wuczomnika przystajeć, dokąd chce się po swybu byli starać. Pola Szmitec Szwarcec, wozy dłonistwa radwoju, też nie maja nowych wuczomników, maja dre ruce pełne dzieła, a to z drugimi projektami, na przykład z łodziu na Białowodzkim jezoru. To dla niesu lice żadne wukupwanskie miejsca wupisali, tak Diana Szmitowa w serbskich nowinach. Zo so serbskim remesle tu chwilu jenež mało młodych ludzi wukupuje, zwiazk serbskich remesniku a předewzaćelu wobžaruje, znaje pak tež přičiny. Čeho lato tak je, o tym čitače dźensa wjace w serbskich nowinach a poladamy jeszcze do Radwoja, do zawoda Andrija Šustera. Lica ma wun swoje elektrotechniske firmie za so wučomnika, wun by tujšto młodostnych přistajć mu, tak ryka nowinie, na koncu pak je so za jeničkeho rozsudziu, dziwa dzień a bóle tež na dobre znamki, tak so młodzi ludzo potom po cioch letach tež prówowania zmištruja, to je po takim minienie Andrija Šustera, dźensa w serbskich nowinach.

0: Das Preis so poprawom serbsce pozdatne abo pecha a de Preis so prawdopodobne abo najskere, a dajka a podobne rečne wosibitost, če wujasneja nam tu we serbskim rozhlasu stajne serbske reče spetnice a s čim so dr. Jana Šučina dženca takle zabira, to nech vam najlepe sama přeradži.
1: Rečni kučik serbskim rozhlasu.
2: Nedawno powiedaše serbska šulerka vo Jadoniski jizbe a vo rjanym piknikowaniu v přirodze. Z francouzštiny pokadžace słowo piknik je ve hornjoserbštiny dawno etablirowane. Tu namakamy v tekstowym korpusu hižo dokład z noweje doby leta 1953. Z pomocu poščonki piknik wopisuje so situacija. Za wonka w przyrodzie, snano na przykroje siedzio, niż to pojesz. Husto dość jedno są w mniejsze zakuski, kiż susa doma sprzyjotowali, a w tyzach albo w szklach na puczowanie albo w ulec subu przywezli. W tutym zwisku susa dalsze zestajenki tworili, kajż na przykład piknik korb albo piknik plac, za kotryś namakamy w odpowiednikaj piknikowy kosz albo w odwodzienku piknikowaniszczo, tejś iżo we dwurycznych niemsko-serbskich słonikach. W serbskiej szulerki wużywana forma odpowieduje tuś rycznemu wujiczu, abych miesto formulacje piknik czynić, to runia werbalną formu piknikowacz preferowała. A nydom so na to dopomniu, zo ze swójbu doho jace piknikowali niesmy, što się poprom szkoda.
0: No, to chodzi so zmienić. Sodom chodzi in sednać. Dr. Jana Šučina to bieše z rěčnym kučikom.
3: Všetko mi tu nie.

Wšedne rano stajne na pół słyszycie w naszym programie nasze powieści, które zmieje potem na dom Bettina za was. A mimo toho namakacie na naszej internetnej stronie, a w naszej app MDA Serbia nasze nowości w obrazach. Tun krót zladujemy jeszcze raz na letanskie dny, które szwotmichu są letoniu pola Budyszina, a pola damy też jeszcze raz na wiosny swiedzień do Sernian. Runie tak pola damy do dworowego wopkoda w Ralbicach, gdyż tak chcesz. To szopotek im wotnetka też online.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderutowa.
1: Dobre ranie. Rěčne centrum Vita je do nového šulského leta tož do nových učbnicov a učbnich materialiov nadžival. Kež RCV žili je dohromady 29 titulů honio a delnosrbskej rěči ľudowym nakładnictwie domovina vyšło. Mjestu tym jest nowa učbnica biologie za 8-letnik gymnazija, kež tež učbnica katolskej nabožiny za 9. a 10-letnik. Tež za zakładne šule maja nowe učbnice. Na internetnej stronie RCV je nimo toho přidatny učbny materiál readowany za učeriu, šuleriu, staršich a tych, kiž sami serbsce vuknu. Nimo toho ma ljeca nazwie nowy nimsko-serbski šulski słonik vunč. Nastawacy serbski kulturny register su zamówici po wiaceletnich przyjotach nitko započeli pelnić. Kajż Serbski Instytut zdzieli su so za to ze Serbskim Muzeum i Budyšinie a Kočebusu na kooperaciju za druhe polito dojednali. Z obstatka Budyskeho muzeja ma so pri nie kročeli w obširna zbiorka plakatu do kulturného registra integruač. Podobnie činia to z Kočebuske zbiorku čisčografijskich turbo. Serbski kulturný register ma jako digitálny katalóg přichodže Serbske kulturné herbstvo cvi svojej širokosti dokumentovač. Hocota a suchota přineseti rybariam horni vúžicu vulke čeže. Hoznice pola niskie je ižo 5 hatu bez vody, tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kež na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tež lidma ište voda do hatu tak, zo nich meter vody pobrachuje. Tež hatu pola raket sú jenež ište poupone. Lipiču pola radvoja je to runia mało vody hatach, tam pak zmauje šprivje ište nešto do nich čeče. Budyski mieszczanski zastaraczel EWB swoją sycz dalno czopwoty dale rozszyria. Za to twaria wodpunżele na lörowi drodze. Kież EWB zdzieli maja twarskie dzieła tam hać do końca septembra tracz. Lörowa je toho dla jenoż jednym smirie wotorena. Klitur cidža sič daljno čopvotu mjestče na daljših vodriskach utvarič, mjestrujem na Jordanovi, Pšalikovi a Rodovi. W obkadnej związkaj cwon a VVU zaite punżelu w obszyny napraszowanie ludności. Pozadki jest jednoczynie do nowego w obkadnego związka Wukodna Zakska. Napraszuje so acz do zrycz septembra przypadnie w uzwolenych ludzi telefonisce. Dalszych przeproszuje na online'owe napraszowanie. Chce dża zwieścić, što ludzio w zjawnym blisko w obkadzie regionie mysla, kotry w oczakowanie maja, a kak może ich najlepiej w zmianach informować. Na terytoriu nowego wulkeho w obkadnego związka byli 1,6 milionu ludzi. A to by się nasze powieście, kiedy namakacie też na internetnych stronach a darmotni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Hej, wiesza taki prawy prusnicki dzień z mudrym niebiom przy maksymalnie 7-23 stopniami. Kusk wiecie, koj to budże, ale hewa krenie ke kupaniu.
2: A z weselacy je też za so naszym końcu. Štož vopkat nastupa, ničo ne kopi abo hači, tož přijetče dere do džensnejšie prusninske srede. Posledne je, ľube dječi.
0: Serbski rozwóz.

štojš ma lošt a skwadnosć se dojeć do noje cale, do tamnišeje woprode jara wupyšeneje barokowe cokwe, tam su dženca serbske kemše kloštorske cokwi. A to budže napo jednačeć ze stradvorskimi filmujomnymi sveča tam božom šu serbske reči a na tuto su vezote šice druze přeprošeni. Začmiće svunca chceža ludža dženca doživić, napšikva tež krabatuje minje, čornom komcu tam přeproša, v 17 hodinach. Tam budže tež program a na vulke LED fachče pokazaja začmiće svunca ze hinajših gunšin tuto sveta potekin v osebe Europe. Kemše za pedagogu, za vučak ja vučarju budu jutze drežanach cirkvi Cioch Kralu na večer pečiš. A na filmowy wieczok jeszcze przeproszeni jutce do Krabatuła Myna. Ten film ten pokaza so wieczor dziewięćdziesiąt, ale nuc puszcza was jeżo na po osmiech, to możecie so z ludźmi jeszcze rozmawiać, jenu limonadu wupić. A dalszy taki filmowy wieczok będzie potem piatk w Stróży Pola Hucinie. Tamniejszej starej wieczorni pokazaja dokumentację o przyrodzie. Szeptanie w lesu, das flüstern im Wald. Piatkwieczo w osmiech we starej wóczorni we Stróży Pola Hucinie to budże. Hajna kruszczanski event wokół tamniejszych sportowców koparju szak sem dżęca rano jeżo jackrocz pokazała piatk to budże, a cała wieca zapocznie so cinacze hodzinach, a czynie so potom przez całe popodnio, a przez całe wieczo.

0: Gdyż są naszej predownicy niedy, jednemu ze swoich dzieci prajli, a ty dostaniesz potem pożyczo raz nasz statok. Potem by weselo za wone dzieci odre zwiecza tej szwulkę, to la sztuła chce dżęca hiżo, wulki bólski statok, przyuzać albo przełzać. Samo przychod wiele jednosłupnych domów, które nie tak wiesz, dokaż dzieci niedzie trudzie bydla, albo maja samo, że sami swoją kieszku, a k tomu przyjdzie wiezo, też tu ten problem demograficznego wujicza. Trzeba my dzie też jednoż raz do pistowaniu, a bozy też do szulu ladać, aby no bylkie w tym razie z imiubiliowym fachowcom z Janem Hornikom poryczał.
1: A zaso je nichtom při telefone přesvapjeny. Začeraši bjese Jan Hornich je rýžokus starší statok v obladau, v obsidža by on rade předal, a zumu ma tež rýžo ve voje. Tola netko drbije mu Hornich prajč, za tute peneze, a to bude češko, jara češko. A kaž tute mu muže, ponže se ve přihodných letach najskie rýšče to ište ľuďom. Tu a tam ryči a pisa so samo hižo vo tsunamiu, kotrež na imobiliove wiki wukodnej Sakskej jedže. Jan Hornich ma ve budyšne 16 přistajnych, kociž po cewej Niemskej s imobiliemi wikuja. A bliži so ve Hornich v Užice nitko v oprodže tsunami?
2: Tak dramatisce, že to bohužak dučasne nejo. Tak a tak v serbskej katolskej končine alebo mez Kamencom a Budyšinom ešte všetci tak jo, že máš jednu vistú váhu mez poskytkom a naprašovania. Ač potom tá vačizna, ktorý si tu předava uličíš dal, to docpe je to jo jedno druhé prašenie.
1: Potom jedeš po honie v Užických vsach. Kiešky EV 560, typa Kamenc a Meiningen sú v 70-80 letach kajš rýby ze zeme šuskali. A dženca? Tule bydli taj ešte dvajo. Tamle tež, tamle je jeden sam ve kešce a tak dále. A často sú voni šice hižo rentnojo. Ešte sú tute dome zväčša vobydlené.
2: Aj, ešte. Tendenca, kde všetko 15 let, vúži vyzo tež sapské končiny potom junu špiolovač.
1: Na druhej strone pak máš tež vás reč sábu. Ležonosti a domy, kotrež sa hižo leta, aj samo generácie do on nepředáča. Za naše dzieci, potom rieka, aber moja renta. Tola Jan Hornich praj moje dla, ale to je riskantne. W tojsz do końca w Łużycy zubia kieszki miastem każde leto 1-2-3% swojej hodnoty szajny, kelko se do nich nuc tykał.
2: Budzie ten czas szynć, gdyż zmiesz czerze swoją płaciznu docpecz, kto se nadział za

0: dostaneš. Předowo čakać może zmylk boć, czyż ma odpolatinu předać, nie je žan zmylk zase jen zahedo šoto stara.
1: A komu się to nitko osna na šoku z mnohaj przepisy mistiske, što ha dobie hak ludzie ze swoimi kieszkami na usach wokoło žitave niskeje abo bivej wody riec?
0: Also, to pa nieke tyś nie noś žitava niske nie, to dawaja tyś w zapadzie končine, kiś maja wiele wiecze problemu, štoś nastupa fačizny, štoś nastupa docowa napraszowana za domy. My sme tyś pokuču w Eifel, abo druhe končine w zapadne Niemskie, tam w opodzie tak budzie, zoža wieski pozny stać, zoža docowa jest ničo nędzie. Also to też można ze zorylskich a żytowskich kończynach budża po podzielu poznać stać.
1: To da tak daleko we dwurecznej hornej w Łużycy nie je. Abo każdo imobiliowe fachuc wieści.
0: Aj, jeszcze.
2: Benno Bilk je so rozmawiał z Janom Hornikom, kiedyś ma tu we mieście imobiliowe biuro ze 16 przystajenymi, kiedyś staraja sobie imobilie po całym kraju. 8 godzin 5 stotzy.

0: Wažne słowo.
1: Słyšiće wo tyže zynži neje ze Smochčic.
2: We tutym času so w přirodzie něšto stała, što šusto przewidzimy. Je to něšto ciche, nienapadne. Přiroda nekvata. Niče ju nehoni. Ona zrawi. Wody nienastanu pak przez noc. Zrawenie treba čas, słońco, wiecik, deščik. A potom je tak daleko. Je dozrawiwo. Tyž ja nesem w jeničkim skoku nastawa. Smieća rosć, a so wuwiwać, kajž Boža stwórba. Pomawu, ale stajnie. Kak duo traješe zosem wotrostwa, zobru kupwana. A dalje kupwaše mje šidny dzień. Z dobrymi nazonjenymi a bolosnymi zmylkami pelneše so moje živenje. A ja zrawjach. Moje zrawenje nie by pak tak ciche, kajž přirodze, by wódce, wobčežne, a traješe. Zrawenje pohonječ nie je možne. Drohotne zrytka we kvatku nastawa. Z Boži pomocu su moje pwody dozrawili. Nitko smim je rozdawać druhim k wužitku. Hač maja tež druze zrawe pwody a je džila? Sim čipna, što mi dženca njenadžice doklina, panje.
1: Tole praj. Hyža zynžina ze Smochčic w nadawku a zamowitost či bačojnskeje wosady. Štyri menšiny, šapotom je dževečich.

Na ten wielki spektakel se kóždy jużo jaseli, któryż obžiwujomy žinca jacory na nebju, se wie aż zajśmiše słynca, teke při nas w programie rolu grajo, co to dokradnie jo, a šak zajmnostki okovo fenomena zgonjuše žinca vet nas. Ale ninto cu vam neperi raz dobre žen, že což, ja som Anja Kochoj-Čvarcová, jaselim se až to zašaltovali svoje oblubované bramborske Sarske Radio.

Końc tyženja su we Werejcach 100-letne obstaże Jacłokojc drastwinnego doma zwiesili, o tom słyszysz o naszym aktualnym przynosku. Poglednjamy do nowego udarza naszego serskiego tyżennika Nowy Casnik, a dzisiaj mogą się we swoim feriowym programie na nowe zwieriece czołinko jasyliś.

0: Naš kucor Kito, jon jen to južo tak wjeliki, až smejo w kuchni wariš a pjac. Zwiečigo se jomu to teke dosć derje rožijo. Jano, až dej pyn teke obmywaš. To musi kocorkowa mama Kito ju przecej zasej kazaš, to jo živo.
1: Tedore se mi zewšim nje spodoba, wjele lubi šesto mišam.
0: Ktoš w kuchni wari a pjaco, ten dej teke gledaš na poryt. Togodla kucor Kito przemyslujo, za kytare živo by nejmienej szklo a gjarnco trjebał. Pyn ga teke nie by trjebał, telik obmywaš.
1: Snaž upjacom žinca raz pampuki. Za pampuki trebam. Ach nie, to ja mnie przewiele żyła. Toga dem najpierwi do piwnicy słodka mlince. Aż nie som net na to przyszeł, w upiacom żynca mlince. Szysta namieszasz, wieliku życu, szysta do szkoponka, a Kito nasz te mlince piaco gledajszo, takie słodkie mlince niżi nie maszo.
0: Ako jo kucor Kito ci sztucki swojego nowego spiwa uspiwał, jo mlinc speze był rednie bruny. Gajo było na casu, aby mlinc obrosił.
1: Hep, a hep, a hep.
0: Kocor Kito jo mlinc do bowiecza chysił, a jen zasej do szkoponka pydwapił. Nin to jo mlinc mygał na drugim boce se brunisz.
1: Hach, lubsze luże, słuchaj szo, szykne ketore szmaszo jadno, k we swoim mieniu. Kecok, Kito, meżo, mlince w powietrzu wyobrażasz. A nie widzim daleko, a szeroko nikogo, kęć by to teka w umy.
0: Naprzałdu, kycor Kito jo z takim prydnym mlinc upiak. Pyn jo net zase dał wieliku życu szysta do szkoponka. Ako jo mlinc był z pyzy bruny, je wzeł szkoponk, a hep, jo jen zase w powietrzu obrosił. A ten raz jo se jomu to hyści lepie rażiwo. Togodla jo kocor Kito dalej spiwał, a dalej mlince upiak. Sedm mlinc je kocor Kito wysebnie usoko ze szkoponka do powiecia chysił, a...
1: A żo jo westał, nie som ga mlinc tak usoko chysił, aż neby wiecy mogał naslik na ziemniu mu se rosić.
0: Mlinc jo wisał w kuchni na lampie. Ninto jo teke kucor Kito jen tam ugledał. Ale rowno w tom oko gnuszu jo mlinc zase padnu dowoj a Kito ju na głowu.
1: Znasz jo we to lepe, aż drugi raz pampuki w upiacom.
2: Ninto mam pak apetit, gdyż som najeżona, co pak wierzysz, co Kito bużo przyduc raz uwynozieś. A to mogu ja pietk gotowaś we drugim żilu tego czojenka dookoła około kocora Kita, a bużo szotekę pedla, lubisz jeśli?
3: Raz, dwa, trzy!

0: Žinca wjacore bužowe pedwjacornej Europje wet sedmich wižeš zajšmiše słynca abo šamnica. To groni až słynco bužo se chylu vešamniš přez mjasec. Vici o tom fenomenje rozkładujo domownjowiednik Gregor Wieczorek.
1: Co se musi stać, aby k takiemu zašamnieniu słynca přišło? Ten mjasec musi se sunuć kradu mjazy to słońco a tu zemiu. A gaż takie se stanio, pen ten chłodk tego mjaseca padnio na zemiu. A gaż równo se obżarżujesz w jednej stronie, żeż ten chłodk tego mjaseca padnio, pen zda se tybie, aż to słońco jo zakrzyte wet mjaseca. Tam jo pen to totalne zasiamnienie, a przy tom zasiamnieniu, ako nien to bužo, tam ta cona tego totalnego zasiamnienia, jo preki przez Szpańsku, a tylko Irlandsku, we Nimskiej nie bužomy to słońco całe zasiamnione widzieć. Jano w tej zonie tego totalnego zasiamnienia, że już całe słońce jest zasiamnione, tam na chyliu, na przodu, jo tak śma, aż może się tybie zdać, aż jo noc. Ale cało tylko tak nic, nocy ga widzimy wiele gwiazdo na niebiu, a przy takim totalnym zasiamnieniu widzimy w najlepszym pazie jano te najświetlejsze gwiazdy. To wesebne jo, aż nięto to słońce buzio dość nisko nad horyzontem, no? To buzio jacorny czas, żeż to słońce tak a tak nie świeci tak wielkim światło, ako południejszym czasu, a to su zaprzałem wielkim dobre obstojności za gledanie na to. We to gledanie direktnie do słońca, mezo twojej wecy obszkodzić, tego dla takie przałe przeżywanie tego zasiamnienia możemy mieć, gdyż mamy specjalną bryliu. Nie możemy direktnie na to słońce oglądać. 20% tego słońca buzio przecie iści widzenie, a to jo we to iści tak mocne światło, aż musimy se prytk oglądać, aby nasze wecy nie przyszli do szkody. Jo, zasiamnienia słońca zaprzałem nie są takie rzadkie czujenia. Każde lato dają na nim mniej dwie, ale przez to, aż każdy raz su drugie strony potrafione, pen my nie krydniemy to sobą. A gaż bydlimy nie to u użycy, pen jo to już jedno rzadkie czujenie, a przez to, aż większy dzieł są to jano parcjalne, zielne zasiamnienia, ten mógł raz nie krydniemy to żołszym sobą, gaż takie zasiamnienie, ako nie to w ostatnich latach jo było jano 30% tego słońca zakrzyło, ten my to nie krydniemy żołszym sobą. Spektakularne jo to pen, gaż na przodu 70-80% słońca jo zakrzytego, a pen se to markuje sreć dnia. Jo, dla co kto tak jo? K prednemu ta wiec jo, aż ta droga, po której ten miasec żenio około zemie, a ta droga, żeż zemia żenio około słońca, nie leży tej na jadnej równinie. Ta droga tego miaseca jo 5% nachyliona, a to już o przecej dosega, aby to ten miasec jo widziony we zemie niekak se gibał pedla tego słońca mimo. To groni, to se rzadko stanio, aż ten miasec na przodu zakrzyjo to słońco. Jano wielkim rzadko, dwiece raz kletu, ta pozycja tych cich niebiaskich sił, a zo zemie, słońca, a miaseca, jo taka, aż takie obstojności teoretyczki mężne jo.
0: Gregor Wiczorek jo was informierował wo zaszamnieniu swinca zinca wiacor. Najlepiej możesz się to oglądać w Görzycki albo u Sokiego domu.

0: RTB Serbski program. Powieści.
1: K zachopjenkoju nowego šulskiego lieta jo Rěcne centrum Witaj wiele nowych šulskich materialiów udał. W Dreno je pytaju nowego obsežarja za stare auto ogniowej obory, a ten koniec tyżynia se zase wiele twari na drogach regiona, a žopen kliecowe obchaže a dalsze nowości zgonijošo ninto wetemnio. Ja som Diana Šicova. Dobry dzień. Rěcne centrum Witaj jo do nowego šulskiego lieta wiele nowych wucbnicu a ucbnych materialiów užiwał. Ako RCW Groni ujžo dogromady 9-20 titelów w dolno- a gornosarskej Rěce w ludowym nakładnictwie domowina. Mjaze knikwami jo titel Šo jasne, ucbnica za dorosčonych, kotereš kšie Rěcne niveau a jaden dojšpíš. Takie material za ukniecych, kotorych kšie samostatnie serbšćinu uknuš, jo nowe. A na grajkajucu vášňu mogu se ukniki ze serbskiju Rěcu zabieraš z nowymi memo-kortkami za taški abo při cytańskich grášach. We Drenoje pytaju zajmca za stare jezdži dvo ogňoweje obory. W juniju su usortirowali gasenske jezdžidło nimski löschfahrzeug marki Robur. Aby derje gospodarili z pieniezami, jo pizzański amt kšeo to jezdžidło przedawaš na aukcijske platformie. Su jo pobitowali za 5300 euro. Za pšau na götnota debyš jadnap 9000 euro. Nicht pak neo kšeo drienojski Robur mesch, ninto budu we augustče we Pizainskem amtskem Uberku votom rozsužiš, lec dalšne raz opytaju jezdžidło předavaš. Naraženje jo, jano hyšči 1500 euro, ako startovu płašiznu na aukcii pominaš. K startoju šule Novackam ze serskiju kortku gratulirovaš. To jo vet ninta možne. Ludowe nakładnictwo domowina jo gano udało pyszne glukużycyńskie kortki z ploną. Korta płaci 2 euro pieś a żywy żaset, a jok dostaszy ją w serskiej kulturnej informacji lotka w Choszebuskim serskim domie. Nimska železnica dajo kwestči až mase dla nuznie trebnych vodnovienskich živo železnicove přechod při milinarni v Lubňuje krotkocasnje za cewe obchat ponje zastajíš. Tošto pone zawieranje bužo vod petka 14. augusta vod zega žasešich viacor až do pene želego 17. augusta zega styrich zajča. Dokulaš jo droga při milinarni jadnočki měsčanski přejezd, zachopijo se okolica s velikim vodstavkom južo v Vietošuje. Objezd jo utoflovane přes Kalavy. Se vie mogu šoféry teke autodrogi 13 a 15, ako objezd uživaš. A teke v busovem obchaže dajo pětk obkranicovania. We wotkłosowaniu z okresom sprawianysa zmaka se pietk 14. augusta zawodna rada pla obchadnych zawodów wot korpusverkehr a obchada sprawianysa. Dokulaż obżelio se wiele sobużywajucych upadnu tenżen szake jezby. Petrefione su miaze drugim linie do Grodka, do Worec, do Barszcza, do Gubina a dalszne. Pasażiere deje se przosem do wetjezda na webboce wet korpusverkehr informirowasz. Žinca jo a vestanjo svincnje, jano po maukich mroka vo plejo tam a sem na nebju. Togroni bužo neobgranicovane vid na svinco a ten nebjaski spektakel žinca vjaco. Až do togo stupaju temperature maksimalnje až na 4-2 do 7-2 stopnju. Viče bywa zase šopvi až do 3-2 stopnju. Pětk a konc tyžinja hyšči šopvi sobotu vycakujeme až do 6-6 stopňu.

0: Při telefonie mam nento šéf-redaktorku našego sarskiego tyženika Nowy Casnik, to je Katalin Boracković. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, my co my zase věžeš, na co můžeme se jasališ ve tom novom údašu a snaž, co my raz zachopíš se s cerkvinným bokom, jo, ten zase naryže mám šauje?
1: Jo, šauje, ten jo zase naryže. A ja mogu już ogronić, ktoś wieri, a rono sierpi ten namaka na cerkwinnym bodce troszcz we Bożym słuje Manfreda Hermasza, dokolaś ten tytuł jo ty sam nie nosisz, albo teke w modlitwie Mata Kosika.
0: Jo, a pan mogę sobie przedstawić, aż w tych kulturnych wieraszkach szakę piszesz?
1: A to na kuszty pat? Dokulaż na końcu tygodnia jo był taki wielki zajemny festiwal w Chosie Busu, ten Elbwald Festival, co się taki wysypny, dokulaż tam są feny, kiedy mogą z kostiumami a graśami do roli swoich ryszariów, a drugich najlubszych charakterów, na przykład z filmu albo z romanu zaleźć. A aż do tego nie o żaden carski peżil tam był, ale letosa jo tam było prydny raz, serskaric wyszłaś.
0: A na kaki part?
1: Tam su przedstawili toż ten nowy podcast True Wużyca, albo True Lausitz, kędż se zabiera z naszymi pojeściami, a legendami huwy Wużycy. A te su to tak obziewali, jakby to było taki kryminalny pad, also to jo krimi-podcast, a na tom festiwalu su przedstawili przespodnicu, a to w serskiej a niemskiej rece. A zajmne jo, jak jo ten publikum na to reagirował, to zgynio šo dla nas.
0: Na to sme na kuždy pad narazke, snaž, co my ešte jen dalšny vierašk uzvignuš?
1: Jo, skoro máme september a s tým tek zase muzeové noce v Wužyckej muzeovej krajine. To groni aż toż ten miasec słysza tym muzeum a domoniskim szpam. Zajrzono zriadu su w starej cyklonie w małym Kölcku przedstawili toż ten zajmne a wytmieniający program muzeowych nocu. To jo nagromadu kiesz końcu tyżynia a obżylio se uszy ciżaszcza muzeju a domowinskich szpół. A dożyliśmy, że tam na przykład koncerty, żywadłe kusy, cytania, a filmy kaszteke se wie w muzeach stare rucnikarstwo a staru techniku.
0: A zawyszcze budu teke sarskie muzeje pedla?
1: Na sobie Chosibuski Serski Muzej jo na przykład teke pedla, tam się przesony serskim elektroniskim zukam, od umielca Jacob przysłuchasz, a przy pedla możesz obziewować serskie projekcje na ścienie muzea. Albo serska tajarska szpa w drioku jo teke pedla, a tam przedstawił żyładłoj kus im bandę mydagsfrau. Ale by przyjdącym udaszu Casnika wyzjawiamy potem, ja, taki przegląd wszystkich tych terminów.
0: Jo, ale przyjdący Casnik, a gdy przyjdący tydzień, przedstawiamy po takim wiaselim, my się nie pierwszy raz na to, co uda się. Przy telefonie była szef-redaktorka Katalin Poradzkoc. Uczabny żyje Katalin, a życzym szyknym w redakcji jeszcze jeden redny tydzień.
1: No se teke učebne užikujem a vam žicme teke se vie spredobne tyžin a snaž vjele uspicha žinca vjacor při zajšmišu svinca.
0: Jo.
1: To bužo vjegin, vjegin zajmne nebjaski fenomen, kenž smijeme akle v leše 2001 a vesem žaseš zase doživiš.
0: Na kužde pace te ogledame, pen vjele vjasa da teke přitom.
1: To žicme vam teke.

Co-op Jack, palu Baltijskiego morja wame wiče przedstajomy, a natwarjenje Balinskeje murje bużo teke tema wiče na 13. augustie našom programje. To wam gronim dokolaš žin, co ješne suchyla na kync. Senážiam už jo sa wam spetobau. Při mikrofonie jo za vás była Anja Korečvácová. Mešo ešti spetobnu srjodu.